Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Teraz ja. Cześć, gdzie uciekasz? Z Grisiem pod palą.

Dzięki za czapkę, słuchajcie. Dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Jest 10. Dawid Kacprzek, do niedawna koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, pracował również w Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie. Są wyniki matur. 81% zdało egzamin dojrzałości. Sekretarz generalny NATO pochwalił Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nowe informacje w sprawie Dawida Kacprzyka. Lekarz, który do niedawna był koordynatorem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, pracował również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Rzeczniczka częstochowskiej placówki Angelika Kawecka poinformowała, że Dawid Kacprzyk był tam zatrudniony od pierwszej połowy grudnia 2024 do końca stycznia 2025 roku. Celem miało być szkolenie specjalizacyjne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital podał, że lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wtedy siatki wynagrodzeń, opartej na ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Umowy rozwiązano na mocy porozumienia stron na wniosek lekarza. Placówka na Parkitce należy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Urząd przekazał, że trwa kontrola trybu zatrudniania w częstochowskim szpitalu. Dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Wewnętrzny audyt w tym samym zakresie się przeprowadza dyrekcja szpitala.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 81% maturzystów w skali całego kraju zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
2: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
0: Pełne wyniki egzaminu maturalnego uwzględniające wyniki zdających w dodatkowym terminie zostaną ogłoszone 11 września. Wyniki w województwie śląskim pokrywają się z wynikami ogólnopolskimi. 81% maturzystów w regionie zdało egzamin dojrzałości. Zdający z naszego województwa najlepiej poradzili sobie z językiem obcym. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego wyniósł prawie 80%. Sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu sojuszu w Ankarze był pytany przez polskich dziennikarzy o liczbę sił natowskich w Polsce koniecznych do odstraszania Rosji. Wasz kraj inwestuje ogromne pieniądze w armię. W zasadzie Polska osiągnęła wszystkie cele. Reformuje obecnie swoje siły zbrojne. Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy o to od każdego polityka w USA, ale oczywiście musimy zadbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Szef NATO podkreślał, że teraz sojusznicy powinni wdrożyć postanowienia ubiegłorocznego szczytu w Hadze. Minimalny próg wydatków na zbrojenia to 3,5% produktu krajowego brutto plus 1,5% inwestycji związanych z obronnością. Na razie, jak wynika z raportu NATO, ten poziom przekracza 5 krajów. To Litwa, Estonia, Łotwa, Polska i Grecja. W przyszłym tygodniu pierwsi pacjenci skorzystają ze zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Modernizacja to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej, mówi kierownik ZOL-u Robert Szczęśniak.
3: Jednym z najważniejszych efektów inwestycji będzie zwiększenie liczby miejsc. Zakład będzie dysponował 45 łóżkami zamiast dotychczasowych 30. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na przyjęcie i objąć opieką większą liczbę pacjentów z Dąbrowy Górniczej oraz całego województwa śląskiego. Nowe przestrzenie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i dostosowane do potrzeb osób wymagających całodobowej opieki, leczenia oraz rehabilitacji.
0: Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Ich koszt to niemal 10 milionów złotych. Dziś temperatura do 19-21 stopni. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane. Padać może tylko na północno-wschodnich krańcach województwa.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień w Katowicach, gdzie ponad godzinę temu mieliśmy kolizję dwóch samochodów w tunelu pod rondem Siętka na pasach w stronę Mysłowic, co generowało sporych rozmiarów korek. Z utrudnieniami natomiast trzeba jeszcze liczyć się w miejscowości Orzech, to powiat tarnogórski. Tam na ulicy Bytomskiej także doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Ruch prowadzony jest wahadłowo. Awaryjne zmiany na zabrzeńskim odcinku DTS-ki. Jak informuje tamtejszy miejski zarząd dróg, na wiadukcie nad ulicą 3 maja wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, a polega ona na zwężeniu jezdni do dwóch pasów. Taka organizacja będzie obowiązywać do czasu usunięcia uszkodzonej dylatacji i przywrócenia pełnej przejezdności. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia chwilę przed południem.
5: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie. Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
6: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
5: Trochę więcej mówisz jednak, ach. Ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody
6: tak.
5: I dalej chyba w nim jesteśmy.
6: No, tak do końca tygodnia mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ta pogoda będzie bardzo podobna. No a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
5: A ten parasol?
6: Tygodnia. No parasol tak w niedzielę może się przydać. Tak powiem, a teraz no ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny i będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
5: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli.
6: Właśnie,
5: co
6: właśnie,
5: dzisiaj?
6: Właśnie.
5: Dzisiaj parasol zostaje w domu.
6: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nad południowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 85, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów w deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę. A tak jak mówiłem, temperatury wyższe, kilka stopni, dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
5: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
6: Czuwam.
5: Dariusz Schmidt. Dziękuję.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 8 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
8: Donald Trump ogłasza koniec porozumienia z Iranem. Należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi zdaje maturę, oceniła szefowa resortu edukacji po ogłoszeniu wyników egzaminów. Weszły w życie zmiany w prawie pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać kontrakty i umowy w etat. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że nie chce angażować się w relacje z Teheranem, określając irańskie władze mianem chorych ludzi. Amerykański prezydent mówił o tym w Ankarze, gdzie trwa dwudniowy szczyt NATO. W nocy Stany Zjednoczone uderzyły w ponad 80 celów w Iranie. Rozkaz dał prezydent Trump. To była odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus.
9: Dowództwo centralne USA poinformowało, że podczas najnowszych ataków na Iran uderzyło w ponad 80 celów. To m.in. sieci dowodzenia, przybrzeżne stacje radarowe, systemy przeciwokrętowe oraz ponad 60 łodzi Korpusów Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Celem amerykańskich uderzeń było ograniczenie możliwości Iranu do atakowania międzynarodowego handlu. Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Bahrajnie, wcześniej oskarżając Stany Zjednoczone o poważne naruszenia memorandum, wymieniając m.in. ataki na swoje terytorium, wznowienie sankcji naftowych oraz wsparcie dla izraelskich ataków na Liban. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Otoczenie prezydenta Nawrockiego wykorzystuje obrady w Ankarze do kuluarowych rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Dla Polski takim zagadnieniem jest wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, m.in. dzięki stałej obecności wojsk USA, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartłomiej Grodecki.
10: Jest duża otwartość Amerykanów na stworzenie stałej bazy w Polsce. Skoro jest otwartość, też wielokrotnie mówiłem, złóżmy ofertę, korzystajmy z tej możliwości, wysyłajmy silny sygnał na wschód, bądźmy dylematem strategicznym dla naszego głównego wroga, którym jest Federacja Rosyjska.
8: A prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych mieli okazję do krótkiej rozmowy podczas wieczornej kolacji w Ankarze. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi przystępuje do matur, oceniła ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.
11: To, co na pewno można powiedzieć dzisiaj, to jest to, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się, bo też otwierają się przed nimi horyzonty zawodowe.
8: Ministra pogratulowała wszystkim, którym matura poszła dobrze i dodała, że za 12%, które czeka sierpniowa poprawka, trzyma kciuki, a 6% namawia do tego, by nie porzucali swoich ambicji i w przyszłym roku przystąpili do egzaminu. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. Wchodzą w życie zmiany w prawie pracy. Skala kontroli przeprowadzanych przez PIP może być znacząca, mówiła o tym w informatorze ekonomicznym Trójki Katarzyna Latek z portalu XYZ.
12: Będzie sprawdzała, na czym naprawdę polega stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Nie wystarczą same deklaracje obu stron, że obie strony chciały tego B2B, dla obu to jest wygodne i obie sobie tego życzą. To nie jest wystarczająco przekonujące. Argumentem będzie to, jak naprawdę ta praca jest wykonywana. No i PIP zapowiada, że ruszy z kontrolami dosyć ostro i szeroko.
8: A za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Presja czasu, zmęczenie, a także rutyna to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Żniwa to najbardziej intensywny czas dla rolników. Mimo apeli i wypadków podczas żniw nie brakuje, tylko w ubiegłym roku w tym czasie doszło do ponad 1800 zdarzeń, 7 wypadków było śmiertelnych. Niestety często BHP schodzi na drugi plan, zauważa Genowefa Prorok, dyrektorka Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
13: Najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy.
8: A według danych KRUS, jedną z najczęstszych grup wypadków zgłaszanych w gospodarstwach domowych,

0: Jest 12. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Radia Katowice dotyczące działania Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Mężczyzna podejrzany o 2 pobicia w Bielsku Białej trafił do aresztu. Maturzyści poznali już wyniki egzaminów. W województwie śląskim zdało je 81%.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nie milkną kontrowersje związane z brakami kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. 1 lipca ośrodek rozpoczął działalność po tym, jak został włączony w jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka. Jednak zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Jak sytuację pisemnie komentuje dla Radia Katowice resort zdrowia, o tym Jadwiga Woźnikowska.
2: Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że resort po otrzymaniu wyjaśniającego pisma ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że kwestie dotyczące organizacji pracy i zarządzania personelem medycznym pozostają w kompetencji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownictwa szpitala. Resort Zdrowia, powołując się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, przytacza, że proces konsolidacji oddziałów w Katowicach i Zabrzu został przeprowadzony w sposób zapewniający ciągłość leczenia pacjentów i dostęp do wszystkich dotychczasowych realizowanych świadczeń, w tym hospitalizacji, chemioterapii i programów lekowych, a nowo utworzone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu dysponuje odpowiednim potencjałem lokalowym, sprzętowym i kadrowym, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Występujące trudności w realizacji świadczeń wynikają z tego, że personel nie zgłosił się do pracy w placówce w Zabrzu. Czytamy w oświadczeniu resortu zdrowia.
0: Radio Katowice dowiedziało się jednak, że Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał dopiero do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu pismo z pytaniami dotyczącymi m.in. faktycznego stanu kadrowego w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nie otrzymał jednak na nie jeszcze odpowiedzi z zabrzeńskiego ośrodka.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Mężczyzna podejrzany o udział w 2 pobiciach trafił do aresztu. Do zdarzeń miało dojść na terenie Bielska Białej pod koniec czerwca. Zatrzymany to 24-letni obywatel Ukrainy Władysław K. Śledczy ustalili, że mężczyzna razem z kolegą pobił rodaka w centrum miasta. Dzień później, spędzając czas ze swoimi znajomymi, zakłócał ciszę nocną. Uwagę zwrócił im 27-letni Polak, który później został dwukrotnie pobity w odstępie kilkunastu minut. Podejrzanego udało się namierzyć, mówi rzecznik Bielskiej prokuratury Małgorzata Moś-Brachowska.
4: Podejrzany został zatrzymany. Ogłoszono mu zarzuty. Podejrzany przyznał się do pobicia swojego rodaka w dniu 27 czerwca, ale nie przyznał się do udziału w kolejnym zdarzeniu. Drugi z wytypowanych sprawców nocnego pobicia opuścił terytorium RP i wyjechał na Ukrainę, a trzeci ze sprawców jest poszukiwany.
0: Władysław K. spędzi w areszcie 3 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. O tym, jak wypadały poszczególne przedmioty, reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Maturzystom najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w województwie śląskim wyniósł prawie 80%. To o 2 punkty procentowe więcej niż w całym kraju. Wyraźnie słabiej wypadł język polski. Zarówno w regionie, jak i w Polsce abiturienci zdawali go na prawie 60%. Najgorzej z całego zestawienia wypadła matematyka. Śląscy maturzyści uzyskali z niej około 58%. Średni wynik w kraju jest o zaledwie 1 punkt procentowy wyższy. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast grupa, która nie zdała egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, nie będzie mogła przystąpić do drugiego terminu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki matur z tego roku są podobne do ubiegłorocznych. 3 nowoczesne pracownie powstaną w Gliwickim Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej. Miasto przekazało, że dzięki temu uczniowie będą się uczyć zawodów w warunkach zbliżonych do tych, jakie czekają ich później w pracy. Projekt wart ponad 4 miliony złotych obejmuje remont i wyposażenie pracowni elektrycznej i 2 pracowni informatycznych. Z inwestycji skorzysta blisko 500 osób. Prace potrwają do końca września przyszłego roku. Zostały dofinansowane z funduszy unijnych w wysokości 3 milionów złotych. Do końca dnia w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie województwa możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę 94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja ma miejsce na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie? Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
8: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
7: Trochę więcej mówisz nie? Jednak, ach. Ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody i dalej chyba w nim jesteśmy.
8: No tak, do końca tygodnia mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ta pogoda będzie bardzo podobna. No a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
7: A ten parasol?
8: Tygodnia. No parasol tak w niedzielę może się przydać. Tak powiem, a teraz no, ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny i będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
7: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli. Właśnie, co właśnie, dzisiaj? Właśnie. Dzisiaj parasol zostaje w domu.
8: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nad południowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 85, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły, jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę. A tak jak mówiłem, temperatury wyższe kilka stopni dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
7: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
8: Czuwam.
7: Dariusz Schmidt. Dziękuję.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To banda Szumowin, mówi o władzach Iranu Donald Trump i ogłasza koniec porozumienia. Ciąg dalszy niebezpiecznej pogody, ewakuowano kilka obozów harcerskich. Fala oburzenia po rasistowskich atakach na kapitana piłkarskiej reprezentacji Francji, Kyliana Mbappé. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent USA przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda Szumowin. Chcecie znać prawdę? To Szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na ich posiadanie, bo są szaleni. Dziś w nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły potężne ataki na Iran. Celem uderzenia były irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, centrum dowodzenia i kontroli, stanowiska radarowe, wyrzutnie rakiet oraz torped. To odwet za ostrzeliwanie przez Iran statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz. Silny wiatr, burze i sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju. Na bałtyckich plażach wiszą czerwone flagi.
10: Średnia prędkość wiatru w Świnoujściu osiąga w strefie nadmorskiej między 30 a 45 km na godzinę. Porywy wiatru sięgają nawet do 76 km. Z kolei wiatr na morzu osiąga od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Armatorzy promów dalekomorskich na bieżąco monitorują sytuację. Przy wietrze sięgającym nawet 7-8 stopni w skali Beauforta, część wieczornych i nocnych rejsów może zostać opóźniona lub całkowicie odwołana ze względów bezpieczeństwa. Z wietrznego Świnoujścia, Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
9: W powiecie koszalińskim z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano dwa obozy harcerskie, w sumie 340 osób. Również na Warmii i Mazurach zapadła decyzja o ewakuacji 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr, a na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy badają sprawę hurtowych operacji w szpitalu miejskim w Miastku. Prywatna spółka lekarska Spine w czasie 14 miesięcy miała tam zoperować 2,5 tysiąca pacjentów, zarabiając dzięki umowie ze szpitalem około 13 milionów złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że w kwietniu wszczęto dochodzenie w tej sprawie.
11: Prokurator w tej sprawie zlecił NFZ przeprowadzenie kontroli, której celem jest ustalenie wartości szkody oraz liczby świadczeń medycznych, które zostały zakwestionowane. W postępowaniu jednocześnie przysłuchiwani są świadkowie oraz analizowana jest dokumentacja.
9: Szpital miejski w Miastku wypłacił spółce 3 400 000 zł. Burmistrz poinformował, że trwa sądowy spór o wypłatę pozostałej części wynagrodzenia, czyli około 8 milionów złotych. A za godzinę rozpocznie się konferencja ministry zdrowia, która ma przedstawić propozycję reform w służbie zdrowia, by zwiększyć kontrolę nad wynagrodzeniami lekarzy i czasem ich pracy. Międzynarodowy skandal po rasistowskich atakach na kapitana reprezentacji w piłce nożnej Francji, Kyliana Mbappé. Po zwycięstwie trójkolorowych nad Paragwajem na mundialu paragwajska senatorka opublikowała w mediach społecznościowych rasistowski wpis, który wywołał falę oburzenia nie tylko we Francji.
12: Nikczemne, obrzydliwe i skandaliczne. Tak ustami asystenta selekcjonera Guy Stéphana francuska reprezentacja stanęła w obronie swojego kapitana. Listy w tej sprawie do władz Paragwaju skierowali francuscy ministrowie, a także prezydent Francji Emmanuel Macron. Solidarność z Mbappé wyrazili również przedstawiciele światowego futbolu oraz Komisja Praw Człowieka ONZ. Władze w Asunción wystosowały oficjalne przeprosiny, odcinając się od słów senatorki. Po meczu rozegranym w miniony weekend parlamentarzystka Celeste Amarillo opublikowała w serwisie X wpis pełen rasistowskich odniesień do afrykańskich korzeni Mbappé i obraźliwych porównań do małpy. Jest pani osobą godną pogardy i niegodną sprawowanego urzędu, odpowiedział piłkarz. Stefan Folzer, Polskie Radio.
13: Klimat.
9: Ponad 65% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 trwają zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadwyżki prądu z OZE. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Biślanego w Elblągu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przy

0: Jest 12. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Radia Katowice dotyczące działania Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Mężczyzna podejrzany o 2 pobicia w Bielsku Białej trafił do aresztu. Maturzyści poznali już wyniki egzaminów. W województwie śląskim zdało je 81%.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nie milkną kontrowersje związane z brakami kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. 1 lipca ośrodek rozpoczął działalność po tym, jak został włączony w jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka. Jednak zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Jak sytuację pisemnie komentuje dla Radia Katowice resort zdrowia, o tym Jadwiga Woźnikowska.
2: Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że resort po otrzymaniu wyjaśniającego pisma ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że kwestie dotyczące organizacji pracy i zarządzania personelem medycznym pozostają w kompetencji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownictwa szpitala. Resort Zdrowia, powołując się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, przytacza, że proces konsolidacji oddziałów w Katowicach i Zabrzu został przeprowadzony w sposób zapewniający ciągłość leczenia pacjentów i dostęp do wszystkich dotychczasowych realizowanych świadczeń, w tym hospitalizacji, chemioterapii i programów lekowych, a nowo utworzone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu dysponuje odpowiednim potencjałem lokalowym, sprzętowym i kadrowym, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Występujące trudności w realizacji świadczeń wynikają z tego, że personel nie zgłosił się do pracy w placówce w Zabrzu, czytamy w oświadczeniu resortu zdrowia.
0: Radio Katowice dowiedziało się jednak, że Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał dopiero do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu pismo z pytaniami dotyczącymi m.in. faktycznego stanu kadrowego w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nie otrzymał jednak na nie jeszcze odpowiedzi z zabrzeńskiego ośrodka.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Mężczyzna podejrzany o udział w 2 pobiciach trafił do aresztu. Do zdarzeń miało dojść na terenie Bielska Białej pod koniec czerwca. Zatrzymany to 24-letni obywatel Ukrainy Władysław K. Śledczy ustalili, że mężczyzna razem z kolegą pobił rodaka w centrum miasta. Dzień później, spędzając czas ze swoimi znajomymi, zakłócał ciszę nocną. Uwagę zwrócił im 27-letni Polak, który później został 2-krotnie pobity w odstępie kilkunastu minut. Podejrzanego udało się namierzyć, mówi rzecznik bielskiej prokuratury Małgorzata Moś-Brachowska.
4: Podejrzany został zatrzymany. Ogłoszono mu zarzuty. Podejrzany przyznał się do pobicia swojego rodaka w dniu 27 czerwca, ale nie przyznał się do udziału w kolejnym zdarzeniu. Drugi z wytypowanych sprawców nocnego pobicia opuścił terytorium RP i wyjechał na Ukrainę, a trzeci ze sprawców jest poszukiwany.
0: Władysław K. spędzi w areszcie 3 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. O tym, jak wypadały poszczególne przedmioty, reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Maturzystom najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w województwie śląskim wyniósł prawie 80%. To o 2 punkty procentowe więcej niż w całym kraju. Wyraźnie słabiej wypadł język polski. Zarówno w regionie, jak i w Polsce abiturienci zdawali go na prawie 60%. Najgorzej z całego zestawienia wypadła matematyka. Śląscy maturzyści uzyskali z niej około 58%. Średni wynik w kraju jest o zaledwie punkt procentowy wyższy. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast grupa, która nie zdała egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, nie będzie mogła przystąpić do drugiego terminu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki matur z tego roku są podobne do ubiegłorocznych. 3 nowoczesne pracownie powstaną w Gliwickim Zespole Szkół

0: techniczno-informatycznych przy ulicy Chorzowskiej. Miasto przekazało, że dzięki temu uczniowie będą się uczyć zawodów w warunkach zbliżonych do tych, jakie czekają ich później w pracy. Projekt wart ponad 4 miliony złotych obejmuje remont i wyposażenie pracowni elektrycznej i dwóch pracowni informatycznych. Z inwestycji skorzysta blisko 500 osób. Prace potrwają do końca września przyszłego roku. Zostały dofinansowane z funduszy unijnych w wysokości 3 milionów złotych. Do końca dnia w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie województwa możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni.
1: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie? Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
2: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
1: Trochę więcej mówisz, nie? Jednak. Ach, ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody i dalej chyba w nim jesteśmy.
2: No, tak do końca tygodnia, mniej więcej tak to będzie wyglądało, ta pogoda będzie bardzo podobna. No a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
1: A ten parasol?
2: Tygodnia. No parasol tak w niedzielę może się przydać. Tak powiem, a teraz no ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny i będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
1: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli. Właśnie, co dzisiaj? Właśnie. Dzisiaj parasol zostaje w domu.
2: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nadpołudniowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 80, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów w deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę. A tak jak mówiłem, temperatury wyższe, kilka stopni, dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
1: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
2: Czuwam.
1: Dariusz Schmidt. Dziękuję.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na drogę 94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja ma miejsce na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jak naprawić system ochrony zdrowia? Za chwilę poznamy propozycje ministerstwa. Europosłowie zgodzili się na krytyczną ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Etat zamiast umowy śmieciowej, Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe kompetencje. Czy będzie rewolucja w systemie ochrony zdrowia? Szefowa resortu zdrowia za chwilę przedstawi plany ministerstwa na naprawę systemu. Rząd pracował nad tym od ponad tygodnia. Tylko wczoraj ministra zdrowia dwukrotnie spotkała się z prezesem NFZ Filipem Nowakiem i premierem Donaldem Tuskiem, który dał jej ultimatum: albo przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne. Przed resortem zdrowia jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakich pomysłów możemy się spodziewać?
5: Najprawdopodobniej będą one dotyczyły przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. To po to, by uniknąć dopisywania do kolejek oraz ustalania maksymalnych wynagrodzeń lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy. To byłoby też odpowiedzią na ostatnie doniesienia o ogromnych zarobkach niektórych medyków. To też poparłaby Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, która uważa, że medycy nie powinni pracować na kilku etatach.
6: Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, ponieważ lekarz po wykonanej pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć.
5: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski na naszej antenie mówił, że nie spodziewa się zmian na miarę rewolucji.
7: Sądzę, że pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy.
5: Dodam, że pomysły dotyczące górnych limitów zarobków lekarzy pojawiały się już w ubiegłym roku, ale rząd ostatecznie się z nich wycofał, obawiając się sprzeciwu medyków.
4: Tyle Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Parlament Europejski przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację oraz wyrazili ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości związanej z ofiarami zbrodni wołyńskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe kompetencje kontrolne. Od dziś będzie sprawdzać, czy umowa cywilnoprawna nie zastępuje umowy o pracę. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, PIP rozpoczyna kontrolę umów od skarg, które wpływały do inspekcji od obywateli.
8: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę.
4: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. 81% maturzystów w skali całego kraju zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
9: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
10: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
11: A teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
12: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
13: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
12: Czyli dorosłość nadeszła.
13: Na to wygląda, no.
4: A z maturzystami z Katowic rozmawiała Eliza Meger z Polskiego Radia Katowice. Spotkania z pisarzami, pisarkami, piknik literacki, warsztaty z grafologii dla dorosłych i zajęcia detektywistyczne dla dzieci. Takie wydarzenia zaplanowano podczas rozpoczynającego się dziś w Gdańsku festiwalu Afera Kryminalna. Dyrektor programu

mocniej nad morzem, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie. Trójka.

warto. Jestem z Polski i mam mut jesienny, znów bezsenny. Lubię tak obrudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy ziomo, lej mi lepiej wódkę z biedry. Idzie wrzesień, z nim chód przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta, gdzie lato, gdzie

zmiany i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Jest 14. Maksymalne wynagrodzenia, limity wydatków na pensje i kary. Ministra zdrowia przedstawiła plan na walkę z patologiami w polskich szpitalach. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Wprowadzimy maksymalne poziomy wynagrodzeń indywidualnych i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ-u, zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na specjalnym briefingu poświęconym sytuacji w ochronie zdrowia i w reakcji na kolejne doniesienia o horrendalnych wynagrodzeniach niektórych lekarzy. Wprowadzenie rzeczywistych grafików pracy to jedna z propozycji Ministerstwa Zdrowia. Pracownik medyczny będzie musiał być zatrudniony w jednej placówce na co najmniej pół etatu.
2: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. To wszystko przyczyni się do transparentności wynagrodzeń, bezpiecznej organizacji pracy i stabilniejszemu finansowaniu szpitali.
0: Szczegółowe rekomendacje dotyczące wynagrodzeń medyków mają być gotowe do końca sierpnia. Ministra zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zaleceniom, będą nakładane kary. Będzie też spotkanie liderów koalicji rządzącej poświęcone sytuacji w ochronie zdrowia. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, potwierdziło biuro ukraińskiego prezydenta. Wczoraj doszło do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymirem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą i Kijowem. Możliwość ponownego spotkania zapowiedział wczoraj prezydent Nawrocki. A tymczasem Parlament Europejski przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymira Zełenskiego o daniu jednej z brygad Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Poprawkę przygotowali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki oraz autor raportu Michael Galler w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące rzezi wołyńskiej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. Maturzystom z naszego województwa najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego wyniósł prawie 80%. Słabiej wypadł język ojczysty. Egzamin z języka polskiego maturzyści zdawali średnio na prawie 60%, a najgorzej w całym zestawieniu wypadła matematyka. Maturzyści uzyskali z niej około 58%. Od jutra zamknięty będzie tunel łączący ulicę Tylną Mariacką z Wojewódzką. Został wybudowany jeszcze w czasach dawnego dworca kolejowego przy Dworcowej. Od lat ułatwia dojście z południowej części centrum do rynku i jest jednym z najważniejszych przejść w śródmieściu Katowic. Zapytaliśmy mieszkańców stolicy województwa, czy wiedzą, że od jutra będą musieli szukać innego skrótu i czy to miejsce rzeczywiście wymaga remontu.
3: Bardzo dobrze, ponieważ ten tunel chyba od 50 lat wygląda tak samo i jest przerażający.
4: Tak, na plus, jak najbardziej, bo trochę no raczej mocno zaniedbane to tu wszystko jest. Nocą tu raczej bym się bała przechodzić sama.
5: Mógłbym pójść troszeczkę inaczej tutaj przy Rialcie, więc można go zamknąć.
6: Czyli to będzie jakieś utrudnienie?
7: Być to uciążliwe, bo faktycznie jak się idzie z Wojewódzkiej, no to jest takie najszybsze przejście.
6: Często pani tędy przechodzi?
8: Często przechodzę i bardzo nie lubię. No przecież ciemno, byle jak, no powinni to zrobić. Będę chodzić dookoła z przyjemnością.
0: Te głosy zebrała Martyna Pulchny. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. Po przebudowie tunel zyska windę od strony ulicy Wojewódzkiej oraz nowe oświetlenie. Do końca dnia bez opadów, ale z silniejszym wiatrem. W nocy miejscami tylko 10 stopni, jutro najwyżej 22.
9: Najnowszy raport przekaże Marcin Rycki.
10: Zaczynamy od autostrady A1. Przypomnijmy, 6 km trasy, kierunek Gliwice. Tam mamy zderzenie dwóch pojazdów osobowych tuż przed MOP-em do Bieszowice Zachód. Na miejscu działają służby, droga może się korkować. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowcy pojawili się na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Drogowców spotykamy także na autostradzie A1, kierunek Łódź, pomiędzy Piekarami a Dowieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, zaułek 2.
9: Kwadrans po godzinie 14:00, z nami Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: No i co przed nami?
12: Przed nami w kraju, proszę państwa, po południu wieczorem zachmurzenie, nadal umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale głównie na wschodzie, na północnym wschodzie. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum. Nad morzem i na obszarach podgórskich do 22 w zachodniej połowie Polski. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. Po południu jednak będzie on stopniowo słabł. W województwie śląskim popołudnie i wieczór nadal dość pogodne, choć też takie nie za gorące jak na letnią porę. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 18 do 20 stopni, tyle jest na termometrach w Katowicach, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 będzie w Katowicach i w Metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Taki chłodny północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie rosło. Biometr po południu niekorzystny, ale wieczorem zmieni się w obojętny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, nie powinno padać. Temperatura jednak dosyć niska, w okolicach od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu oraz północnego zachodu. A jutro, jutro jest czwartek, tak?
9: Tak by to wychodziło.
12: Dobrze,
9: poczekaj,
12: dobrze.
9: Co jest po środzie?
12: Tak, po środzie jest czwartek.
9: Czwartek i on jest przed piątkiem. Tak,
12: oczywiście.
9: Tak.
12: To źle sobie zapisałem, no ale dobrze, że mi wyprostowałeś. Jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami i jedynie lokalnie może słabo pokropić, a temperatura w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, czyli pogoda, no wypisz, wymaluj, taka jak dziś, z tym, że może ciut cieplej. I podobna aura również i w piątek, i w sobotę. W niedzielę temperatura nieco się obniży do 19-20 stopni, ale ten wiatr nadal będzie nam towarzyszył. Nadal, jeżeli coś będzie padać, to tylko tak symbolicznie. No i nadal te chłodne powietrze będzie do nas docierało. Troszeczkę cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
9: Ale gorąca atmosfera będzie w sobotę. Jeszcze raz przy tej okazji, jako że jesteś, skorzystajmy, zaprośmy z naszych słuchaczy. Ja powiem tym razem gdzie, dobra?
12: Dobrze.
9: Żebyś ty nie miał. Do Śląskiego Ogrodu Impresaryjnego.
12: Tak, to jest w dzielnicy Rudy Śląskiej, Nowym Bytomiu. Każdy wie, tam z tyłu, tam koło Druida, czyli miejsca, gdzie nagrywamy Michał Waży i Gwarzy. Michał też będzie razem ze mną tam często przy mikrofonie. Będziemy gwarzyli o śniadaniu, że tak powiem. Śniadanie wyjątkowe, przepyszne i też bardzo takich smaczków ludzkich innych poznamy z dziedziny kultury, z historii. No, będzie się tam działo wiele fajnych, smakowitych rzeczy.
9: Zapraszamy razem z Dariuszem Schmidtem.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 14:00. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odbudowa zaufania do służby zdrowia. Ministra zdrowia przedstawia pomysły na naprawę systemu. W kuluarach szczytu NATO możliwe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy to szansa na obniżenie napięcia. Wiatr powoli zaczyna słabnąć. Nad ranem huraganowe porywy osiągały prędkość 100 km na godzinę. Koniec z salonikami VIP, z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ponownie łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest w resorcie zdrowia. Dagmaro, co jeszcze zapowiedziała ministra?
14: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
15: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
14: I to w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
15: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
14: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd wtedy wycofał się z ich wdrożenia, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu środowiska medycznego.
13: Dagmara Kędzio, dziękujemy. Parlament Europejski wpisał do rezolucji o Ukrainie krytyczną ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Europosłowie przyjęli poprawkę przygotowaną przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej, której współautorami są europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i autor raportu Michael Galler.
16: Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną i niczym nie sprowokowaną eskalację. Wyrazili też ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości oraz ocenili, że utrudnia ona pojednanie i nie jest zgodna z europejskimi wartościami. Rezolucja wzywa jednocześnie do deeskalacji i powrotu do dialogu. Parlament nie poparł natomiast dalej idącej poprawki zgłoszonej przez grupę EKR, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Przewidywała ona uzależnienie otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą od potępienia przez Kijów ideologii UPA i uznania zbrodni popełnionych na Polakach oraz ludności żydowskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
13: Tymczasem biuro ukraińskiego prezydenta potwierdziło, że w kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Już wczoraj doszło do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą a Kijowem. Dania jest gotowa bronić Grenlandii, mówi duńska premierka podczas drugiego dnia szczytu NATO w Ankarze. Mette Frederiksen skomentowała wczorajsze słowa amerykańskiego prezydenta, że Grenlandia powinna należeć do USA, a nie do Danii. Powiedziała, że jej kraj jest gotowy bronić Grenlandii, jak każdego kawałka terytorium NATO, w tym swojego własnego. Stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia nie jest oczywiście na sprzedaż. Mam nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO Donald Trump zarzucił Danii brak dostatecznego finansowania autonomicznego terytorium, którym interesują się i Rosja, i Chiny. Uspokaja się wiatr na Pomorzu. W nocy i nad ranem huraganowe porywy sięgały 100 km na godzinę. Strażacy mieli pełne ręce roboty, wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew i pompowania wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
17: Obecnie sytuacja jest już spokojniejsza, jednak nadal apelujemy o ostrożność. Warto zwracać uwagę na połamane gałęzie i uszkodzone drzewa, a także stosować się do komunikatów służb i prognoz pogody.
13: Profilaktycznie ewakuowano do budynków 15 z 69 odbywających się na Pomorzu obozów młodzieżowych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Do końca dnia i w nocy we wschodniej części kraju i w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i burze. Temperatury w nocy od 9 do 12 stopni, a nad samym morzem do 15. Wiatr coraz słabszy, jeszcze tylko na Pomorzu i na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km na godzinę.
11: Ogłoszenie społeczne.
18: I teraz

jesteśmy jak kwaśny deszcz, wciągamy zatrutą treść. Biegniemy tam, gdzie jest ból, gdzie samotności jest

0: Jest 15. Będą limity płac lekarzy oraz poziomu nakładów na wynagrodzenia w szpitalach. Ministra zdrowia przedstawiła plan walki z patologiami w polskich lecznicach. Trwają rozmowy zarządu walcowni w Czechowicach-Dziedzicach z pracownikami. Zwolnienia mają objąć blisko połowę załogi. Dziś maturzyści poznali wyniki majowych egzaminów. W Kurierze sprawdzimy dane z województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała maksymalne limity wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto na godzinę. To reakcja na sprawę spółki neurochirurgów, która miała wystawiać szpitalom w Mogilnie i Miastku rachunki sięgające 26 tysięcy zł za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy zł dniówki. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, podkreślała szefowa resortu.
2: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
0: Nie można dłużej udawać, że problemu w służbie zdrowia nie ma, napisał dziś tymczasem w swoich mediach społecznościowych prezydent Sosnowca. Polityk wystosował pismo do premiera, minister zdrowia i parlamentu z apelem w sprawie reform. Przypomnijmy, że w 2023 roku lekarz rekordzista z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego miał przepracować niemal 5000 godzin w ciągu roku, a niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji kierować SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie i za absurdalną wykazywaną liczbę godzin pracy zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice prowadzi konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie warunków odejścia z firmy około 200 pracowników z załogi liczącej 447 osób. Jak przekazała Radiu Katowice rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, Anna Janocha, szczegóły ustaleń zarządu i strony związkowej będą znane po 20 lipca. Firma planuje zwolnienia w związku z ogólnie trudną sytuacją na rynku metali. Zarząd podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji firmy. Nadzieją dla walcowni są na przykład produkty podwójnego zastosowania czy konkretne zamówienia dla wojska, poinformowała rzeczniczka. Do końca sierpnia mają ruszyć odejścia pracowników.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Zabrze planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Funkcjonowała ona w mieście już wcześniej, ale została zawieszona na czas budowy centrum przesiadkowego. Obecnie Zabrze jest jednym z nielicznych miast metropolii, które nie pobiera opłat w ramach strefy płatnego parkowania. O szczegółach Artur Zubek.
3: W pierwszej kolejności strefa ma objąć ścisłe centrum miasta. Ma obowiązywać w dni robocze od godziny 9 do 17. Planowane rozwiązania mają przyczynić się do stworzenia dodatkowych możliwości parkowania dla mieszkańców i odwiedzających. Pierwsza rozpoczęta godzina postoju ma kosztować kierowców 4 zł. Dokonywanie opłat ma być możliwe w parkomatach i przy użyciu aplikacji mobilnych. Dla osób zamieszkujących w obszarze strefy przewidziany został abonament. Ma on kosztować 240 zł rocznie za jeden pojazd. Przysługiwać będzie osobom zameldowanym w strefie płatnego parkowania i rozliczającym podatek dochodowy w Zabrzu. Miasto pomyślało również o biznesach w obrębie strefy. Przedsiębiorcy będą mogli wykupić abonament w wysokości 300 zł miesięcznie. Dla osób niepełnosprawnych z kartą parkingową przewidziano 3 darmowe godziny na wyznaczonych miejscach w strefie płatnego parkowania.
0: Planowane działania są elementem realizacji programu oszczędnościowego, a o zmianach mają zdecydować w poniedziałek zabrzańscy radni. Maturzyści poznali dziś wyniki egzaminu dojrzałości. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice Eliza Meger.
4: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
5: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
6: Teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
7: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
6: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
7: Czyli dorosłość nadeszła.
6: Na to wygląda, no.
0: W województwie śląskim zdało 81% osób, a wyniki tegorocznej matury poznało dzisiaj ponad 44 tysiące maturzystów. Do końca dnia bez opadów, potem chłodna noc do 13 stopni, a jutro do 22. Na przemian chmury i rozpogodzenia. Znów będzie mocniej wiać.
1: Szczegóły przekaże Marcin Rudzki.
8: Ponownie zaczynamy od autostrady A1, ale tym razem mamy trochę dobrych informacji. Przypomnijmy, 6 km trasy, kierunek Gliwice. Tam mieliśmy zderzenie dwóch pojazdów osobowych tuż przed MOP-em do Bieszowice Zachód. Aktualnie w miejscu zdarzenia jedziemy bez utrudnień. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. Tutaj wciąż spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbyła się tylko jedną jezdnią. No i niestety mamy już korek. Drogowców spotykamy też na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki pogodowe na północy Polski, wichura na wybrzeżu i w warmińsko-mazurskim. Weszła w życie reforma, która pozwala egzekwować prawa osób zmuszonych do założenia działalności gospodarczej. Spadło bezrobocie pod koniec czerwca, wyniosło 5,8%. Krynica Morska walczy ze skutkami wiatru i sztormem. Na wybrzeżu ustawiono zabezpieczenia z piaskiem i usypano wały. Zagrożone są także lokale gastronomiczne na plaży.
10: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób postronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz Krynicy Morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów, które mają ochronić pobliskie mienie przed zniszczeniem. Spacerowiczów można za to spotkać na bulwarze. Jak wyglądała noc na Mierzei?
11: Nie spałyśmy w nocy, bo tak wiało, że budziło nas wiatr. Bałyśmy się trochę. No a teraz jesteśmy przerażone tym i współczujemy osobom, które mają tutaj bary.
12: My w domku drewnianym. Cały się kręcił, ruszał. Naprawdę, takie odgłosy, jakby zaraz zwiać miało.
10: Na Mierzei, w Sztutowie i w Krynicy Morskiej ewakuowano w sumie 380 harcerzy z terenów obozowych. Dzieci i młodzież przetransportowano w bezpieczne miejsce do szkoły podstawowej w Sztutowie.
9: Relacjonował Mateusz Czerwiński. Silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu w części województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeczniczka energii operatora Beata Ostrowska mówi, że awarie są usuwane na bieżąco.
13: Bez zasilania pozostaje część odbiorców w regionie Braniewo, Elbląg, Kętrzyn, Kwidzyn. Na skutek tych silnych wiatrów bez zasilania w oddziale Olsztyn pozostawało około 3000 odbiorców, przy czym z każdą godziną ta liczba maleje.
9: Problemy z dostawami prądu może mieć jeszcze około 5000 odbiorców w województwie. Bezrobocie nieznacznie w dół pod koniec czerwca wyniosło 5,8% i było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w maju. Tak wynika z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było niemal 903 tysiące osób bezrobotnych, czyli o ponad 13 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Eksperci zwracają uwagę, że w miesiącach letnich korzystnie na rynek pracy wpływają prace sezonowe. Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim, Poznaniu i w Warszawie. Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty szydłowiecki oraz brzozowski. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwala egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
14: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
9: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi nawet mandat w wysokości do 5000 zł. To koniec memorandum. Układanie się z Irańczykami to strata czasu, ogłosił prezydent Donald Trump. Ameryka zachowuje się w polityce zagranicznej tak samo jak podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, odpowiadają Irańczycy i podkreślają, że odrzucają takie zasady gry i nie zamierzają się ugiąć.
15: Sytuacja zaostrzyła się wczoraj po tym, jak Irańczycy zaatakowali trzy tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz bez ich zezwolenia. W odpowiedzi najpierw Departament Skarbu USA cofnął zgodę na tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy, a potem Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie porty. Dziś rano Iran zaatakował więc amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami wspierania USA. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w portalu X, że Stany Zjednoczone naginają zasady, zastraszają rywali, mnożą przeszkody i oszukują zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i w polityce zagranicznej. Amerykański prezydent również nie przebierał w słowach. Stwierdził, że to już koniec memorandum o porozumieniu, bo układanie się z Irańczykami to strata czasu. Irańskich liderów nazwał chorymi, szumowinami i nieuczciwymi graczami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
16: Klimat. Jakość powietrza w Polsce przeważnie bardzo dobra, na południu i południowym zachodzie dobra. Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie burze i tam opady będą intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, na termometrach w Suwałkach 12 stopni, w Warszawie 19, w Przemyślu 20, a w Opolu 21.
17: Autopromocja. 20 lat temu.

Wzruszyła się żona panka, spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha, ojciec dał mi na komunię dezertera i mi twarz.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami popada, w centrum i na wschodzie również zagrzmi. Nad morzem i w górach silne porywy wiatru. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni. W dzień najmniej chmur na zachodzie i południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego będzie silnie wiało. Temperatura maksymalna od 14 do 23 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Prawie 10 minut po północy. Dziś czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:25, zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Mikołaj, Sylwia, Weronika i Zenon.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

0: Jest czwartek. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła planowane zmiany w ochronie zdrowia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. Zakończyła się modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zdaniem Jolanty Sobierańskiej-Grendy przez lata w systemie ochrony zdrowia narastały nieprawidłowości, które niektórzy wykorzystywali do własnych interesów. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że polską służbę zdrowia mimo ostatnich wydarzeń tworzą ludzie z misją i poczuciem odpowiedzialności.
2: Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta.
0: Minister zdrowia przekazała również, że przez ostatnie miesiące zespół ekspertów intensywnie pracował nad reformami systemu.
2: Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności.
0: Działania na rzecz zmian w systemie, które zamierza wprowadzić Ministerstwo Zdrowia, są spowodowane aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada teraz prokuratura, ABW i NFZ.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej krajowej. Informacje o tym, jak wypadały poszczególne przedmioty, zebrał reporter Radia Katowice Artur Zubek.